Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: To jest SK Rock.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

To jest SK Rock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Black Sabbath i Iron Man, Westrock na początek naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. W sobotę, 15 sierpnia 2026 roku, minęła godzina 9. Rozpoczynamy 3 godziny, które spędzimy razem w towarzystwie najlepszej rockowej muzyki. Czego przykładem zresztą był utwór, który przed chwileczką się zakończył. Czego przykładem będzie również utwór, który teraz mam dla Państwa przygotowany. Doskonałe towarzystwo. Slash, Dave McKagan, Chad Smith, Bill McCreary i Brendan McCreary i singiel zatytułowany Cool Kids. Ten numer naprawdę wchodzi w głowę. Proszę zrobić głośniej.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: INXS i Suicide Blonde, Westerok za nami, a przed nami zespół, który ja już w tym roku dwukrotnie widziałem na żywo i zazdroszczę wszystkim tym, którzy będą mieli okazję być na ich koncercie dzisiaj. Dziś zespół gra w miejscowości Mrozy, tam jest jakiś koncert plenerowy i prawdopodobnie będzie się działo, bo zawsze dzieje się na koncertach Kobranocki. Już za momencik Kobranocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać na antenie Eski Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.
4: What's happening? I'm Miles Kennedy.
5: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

Smooth Criminal w Esther Rock to Michael Jackson, ale w interpretacji Alien Ant Farm. A teraz, proszę Państwa, numer z płyty 21st Century Breakdown grupy Green Day, o którym w maju 2009 roku Billy Joe Armstrong powiedział tak. To jest piosenka do urządzania wiecy. To jest numer o wyzwalaniu się z masy, które widzisz w telewizji. No to posłuchajmy numeru, który ma nas od telewizyjnych bzdur wyzwolić. Green Day i Know Your Enemy w Esterok.

0: Autystyczny to Lux Torpeda w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 10:00, po 10:00 zagram dla Państwa m.in. numer Burn It Down, Linkin Park.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: Tańcz, głupia, tańcz i Lady Punk Westerok na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w sobotę 15 sierpnia 2026 roku. Dziś wielkie święto w Warszawie, święto Wojska Polskiego. Poza tym obchodzimy dzisiaj wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, a oprócz tego bardzo ważne święto dla wszystkich teściowych, bo to dzień synowej. I o ile Dzień Synowej nie jest jakoś hucznie obchodzony, o tyle dziś w Warszawie, punktualnie w samo południe, startuje defilada wojskowa. Coś, co co roku przyciąga rzesze fanów i bardzo dobrze. Ja też się dzisiaj tam wybieram chwilkę po tym, jak skończę program. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko. Zapraszam. Do 12 jeszcze jesteśmy razem w Esterok. Teraz Billy Morrison i Dexter Holland i Never Gonna Change.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: The Rolling Stones i Like a Rolling Stone w Estee Rock, a już za chwileczkę kawałek, proszę Państwa, który w latach 80. ubiegłego wieku był wykorzystywany jako taki manifest sprzeciwu wobec komunistycznej władzy i stanu wojennego, a to dlatego, że w tytule utworu zmieniano dwa słowa. Być sobą na bić ZOMO. ZOMO, dla tych młodszych, to zmotoryzowane obwody milicji obywatelskiej, które były formacją wykorzystywaną do brutalnego tłumienia demonstracji i pacyfikowania strajków. No i na koncertach grupy Perfect bardzo często podczas wykonywania tego utworu publiczność skandowała: chcemy bić ZOMO. A numer w oryginale nosi tytuł Chcemy być sobą i już za momencik posłuchamy go w Estee Rock.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Estee Rock. Długotrwały stres jest w Polsce powszechnym problemem. Ponad połowa z nas odczuwa silne napięcie codziennie lub co najmniej raz w tygodniu, a badania wskazują na to, że nasz kraj jest w unijnej czołówce pod względem stresu związanego z pracą. Nasze ciało i nasz umysł dają znać, kiedy mają dość.
2: U jednych to będą spięte mięśnie, u innych to będzie bardzo pogorszone samopoczucie. Niektórzy będą mieli bezsenność, która im tylko jeszcze pogorszy problem, bo jak się nie śpi wystarczająco, to organizmowi spada odporność na stres i czujemy się tylko gorzej.
1: W studiu ze mną będzie Joanna Zaręba, autorka książki pod tytułem Jak się odstresować. Drogowskazy w Estee Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Estee Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Estee Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.
5: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Estee Rock.
6: Yo, it's Villa Amiga from a band called Him and you're listening to Estee Rock.

Welcome to the Jungle. To Guns N' Roses, Esther Rock. Kawałek, który, proszę Państwa, bardzo często wykorzystywany jest jako narzędzie motywacyjne wśród sportowców, ale również jako takie narzędzie do delikatnego mentalnego zastraszenia przeciwników, zarówno jeżeli chodzi o sportowców, jak i o kibiców piłkarskich. Numer jest bardzo energetyczny.

I nie jest takim motywatorem, natomiast jest również przyjemny i natomiast jest równie świetny. To Queen i Crazy Little Thing Called Love.

0: The Final Countdown to Europe, Westerrock. Europe, które jest jednym z moich najukochańszych zespołów, szczególnie ich ostatnie dokonania. Już nie mogę się doczekać na kolejny album, który już na nas czeka i niedługo ma się pojawić. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije godzina 11. Owner of a Lonely Heart i grupa Yes to pierwszy utwór, który przygotowałem dla Państwa w nowej godzinie.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: Born to be Wild, absolutny hymn wszystkich tych, którzy kochają jazdę na dwóch kółkach z silnikiem między nogami. Ostatnio miałem okazję testować dwie maszyny z Chin i powiem Państwu, że Chińczycy są coraz lepsi, jeżeli chodzi o robienie motocykli. Mają jeszcze kilka dni dociągnięć, ale z czasem prawdopodobnie one znikną. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco, Wesoły Rok. Minęła 11, pora rozpocząć naszą ostatnią godzinę dzisiejszego spotkania. No i przypominam, już za kilkadziesiąt minut, punktualnie o 12, wystartuje wielka defilada wojskowa. Kto nie może być w Warszawie, będzie mógł obejrzeć ją w telewizorze. A my teraz, Wesoły Rok, gramy nową propozycję od gościa, który wydaje tak naprawdę swoją pierwszą solową płytę, chociaż po scenach naszych polskich i nie tylko zresztą pałęta się już od dobrych 40 lat. Grzegorz Kupczyk i Party Door to zapowiedź płyty Aperitif.
1: Ten kawałek dobrze.

0: Toxicity. To System of a Down, Westerok, a przed nami już za momencik, proszę Państwa, zespół, który na sierpień ma zaplanowane jeszcze dwa koncerty. W przyszłą sobotę, 22, w Wielkiej Brytanii na Newmarket Racecourses w Newmarket, a potem w ostatni weekend sierpnia na Cosquín Rock España 2026 w Valladolid w Hiszpanii, rzecz jasna. Zespół, o którym mówię, to Case Chiefs, a numer, który dla Państwa przygotowałem i już za chwileczkę zagram, to kawałek Ruby.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
4: I'm John.
5: I'm Sean.
6: And I'm Dale from the band Seether.
7: I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrzewskim, słuchacie Eski Rock.

To Poison i Alice Cooper w Esterok. Alice Cooper, który jakiś czas temu z kilkoma kumplami postanowił założyć supergrupę. No i to był bardzo dobry pomysł. Oprócz Alice'a Coopera w tej supergrupie jest Tommy Henriksen, czyli gość, który grał m.in. w Warlock, a który na co dzień też pracuje z Alice'em Cooperem w jego zespole, po prostu Alice Cooper. Oprócz tego jest Joe Perry, gość, którego znamy m.in. z Aerosmith. No i jest Johnny Depp, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Wspólnie tworzą zespół, który nosi nazwę Hollywood Vampires. No i ci Hollywood Vampires już 10 września zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Szczerze powiedziawszy, ja już nie mogę się doczekać. W oczekiwaniu na ten koncert wysłuchaliśmy kawałka Alice'a Coopera Poison, a teraz wracamy na nasze podwórko, bo mam dla Państwa kawałek najtrudniej grupy ONA.

0: Even Flow to Pearl Jam, który to Pearl Jam kończy nasze dzisiejsze spotkanie Best Rock. Zbliża się 12, a to oznacza, że już za momencik wystartuje wielka defilada na warszawskiej Wisłostradzie, także gdybyście Państwo jeszcze tam nie byli, no to można tam śmigać, ale proszę pamiętać o tym, żeby w słuchawkach mieć SK Rock, a to dlatego, że punktualnie o 12 rozpoczyna się garaż. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza. W moim natomiast zapraszam do spotkania Westy Rock ze mną jutro od godziny 9. No i tradycyjnie, jak co sobotę, życzę Państwu pięknego popołudnia, przebojowej nocy, no i żeby jutro rano nikogo główka nie bolała. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westy Rock.
2: Tatiana Okupnik.
3: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
2: Widzę.
3: Naprawdę ciekawe to o czym. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
2: Z tego wyczuję.
3: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No, ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Reklama.
6: Sponsorem programu jest Allegro, platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.

0: SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, witajcie kochani. W garażu my już sobie jesteśmy tutaj.
2: Jest Joanna Ziętarska,
1: jest
2: oczywiście.
1: Jest Łukasz Bąk. Słuchaj, pojeździmy trochę dziś, słuchajcie, używanymi samochodami dzisiaj. Tak sobie myślę, to będzie zupełnie niezła koncepcja, ale nie tylko.
2: Ale na początek, bo potem wrócimy do nowej motoryzacji, do szybkiej motoryzacji, do nietypowej motoryzacji.
1: No i bardzo dobrze, bądźcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: Pełnoprawny Wam dzień dobry już w naszym garażu eskorokowym. Mówiłam o tym, że zaczniemy od aut używanych, bo mamy najnowsze badania na temat tego, jak w ogóle kupujemy auto używane w Polsce.
1: Szybko kupujemy i stare.
0: No nie jest takie stare.
1: No nie jest takie stare. Właśnie o to chodzi, że nie jest.
0: Nie ma co narzekać i marudzić, bo wcale nie jest tak źle, ponieważ okazuje się, że mediana wieku wynosi dokładnie 10 lat. Ja naprawdę myślałam, że jest gorzej, bo było chyba dużo gorzej kiedyś. Myśmy jeździli rzeczywiście starymi ruchami.
1: Nie, wiesz co, bo nie myl dwóch rzeczy. Jaka jest średni wiek parku samochodowego w Polsce, a jakie dzisiaj kupujemy auta, czy to nowe, czy używane. No to nowe, to wiadomo, że kupujemy nowe. Ale te używane faktycznie mają w okolicach 10 lat i ktoś powie, a nawet ten raport twierdzi, że o, to dużo. Dużo, bo na przykład w Czechach to 6-7 lat. Tylko 10-letni używany samochód pochodzi z 2015-16 roku. A to już są tak naprawdę współczesne, ekologiczne, ekonomiczne, a przede wszystkim bezpieczne konstrukcje, moim zdaniem.
0: Tak, więc umówmy się, naprawdę nie jest tak źle, nie jeździmy starymi rumplami. Słuchajcie, jakie samochody, jeśli chodzi o modele, kupujemy? Najchętniej Kia Sportage, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Hyundai Tucsona, Opel Astra, Qashqai, Nissana, Volkswagena Golfa, Forda Kuga i Forda Focusa. Takie mamy preferencje.
1: I jedna jest ciekawostka na tej liście, mianowicie taka, że 4 spośród 9 modeli są azjatyckie, czyli albo koreańskie, albo japońskie. I to jest pewnego rodzaju nowum, bo do tej pory całą listę okupowały głównie marki niemieckie.
0: No, to jest zmiana, słuchajcie. No,
1: preferencje nasze tak, się zmieniają.
0: Zmieniło się też to, że chętniej kupujemy hybrydy niż kiedyś. Zdecydowanie teraz ciągle jeszcze się boimy tykać elektryków używanych. No i w sumie jakby też rozumiem, bo ludzie się bardzo boją tego przede wszystkim, że bateria już nie będzie trzymała tak, jak powinna.
1: Boją się raz degradacji, dwa, technologia tak szybko się zmienia, że coś, co rok, dwa lata temu, a już nie mówiąc o 10 latach, zadebiutowało, no to dzisiaj jest po prostu już technologią starą, jeżeli chodzi o elektryfikację. Natomiast słuchajcie, nie ma co się bać tych baterii. Ja zawsze powtarzam, poproście o właściciela, który sprzedaje auto, o SOH tak zwany, czyli State of Health baterii. Jak jest na poziomie 90% albo więcej, to śmiało braść i się nie przejmować.
0: No to prawda, każdy powinien sobie sprawdzić twój SOH. State of Health
1: sprawdź
0: to jest
1: sobie
0: bardzo ważna.
1: Tak, i State of Health wiadomo i w przypadku mężczyzny State of Health jest ważny i w przypadku samochodu też.
0: To jest zupełnie niezłe. Ja następnym razem, jak będę kiedyś się zapytam, jaki jest jego SOH.
1: Tak, dokładnie. Jaki masz SOH? No, z 18 centymetrów.
0: A to nie, to cześć.
2: To jest garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Garaż, garaż w SC Rock.
1: Były używane, teraz będą w związku z tym szybkie. Ludzie zacierają ręce i czekają bardzo mocno na BMW M3, która się...
2: No, wszyscy, miliony na nią czekają.
1: Ale wiesz co, bardzo dużo ludzi czeka, ponieważ jednak jakby na to nie patrzeć, M3 zawsze w BMW była kultowa.
2: No i so, no jest to rodzaj auta, które budzi emocje.
1: Budzi emocje, no i wszyscy na nią czekają. W związku z tym bardzo dużo było różnego rodzaju ploteczek. Mówiło się o tym, że jak będzie elektryk, się będzie nazywał IM3. Ale się okazało, że M3 nie będzie. Będzie po prostu M3, tylko ona będzie miała różne, że tak powiem, napędy i będzie oprócz tego, że będzie spalinowa, to będzie też elektryczna, ale nie będzie się nazywała IM3.
2: Nie, będzie się nazywała M3, po prostu.
1: Tak, po prostu.
2: I jeszcze nie wiadomo, ile dokładnie będzie miała koni, ale mówi się, że w okolicach 750-80. Natomiast wiadomo, i to już jest potwierdzona informacja, że wersja spalinowa, czyli ta klasyczna, będzie nadal miała 3-litrowy silnik z 6 cylindrami i nie będzie miała najprawdopodobniej technologii PHEV, czyli nie będzie hybrydą typu plug-in. I to jest pewnego rodzaju wyłom i tym może BMW zapunktować u klientów, ponieważ już Audi wprowadziło w RS5 technologię hybrydową plug-in i w Mercedesie C ze znaczkiem AMG też taką technologię mamy, więc pośród tych wszystkich trzech marek tylko BMW pozostanie wierna tradycji.
1: No i ja się bardzo cieszę w ogóle z tego czterolitrowego rzędowego silnika benzynowego, a nie, że jakiś downsizing dwulitrowy, który doprowadzi wszystkich do szewskiej pasji. Więc naprawdę, słuchajcie, wygląda na to, że będzie zupełnie okej. Okay. Zaprezentują go prawdopodobnie, mówimy o M3 oczywiście, w 2027 roku, a w 2028 powinno się pojawić i już wszystko będzie jasne.
0: Garaż Eski Rock. Otwarty. Słuchacie Eski Rock.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: Auto tygodnia w garażu. Ja chciałam opowiedzieć o samochodzie, który jest absolutnie bardzo fajnym pozerantem i udaje, że
2: pozorant.
1: Jest... to jest taki, wiesz, robi, dobrze robi pozory. On taki jest...
2: Taki fan tulipan.
1: Taki trochę w stylu, słuchajcie, jestem sportowym samochodem, ale tak naprawdę nie jest. Mowa o Hyundai i20 N-Line, który, żebyście nie poczuli się, zmyleni N-Line'em. N-Line to nie jest dokładnie to samo, co N. Kiedyś samochody takie jak Hyundai i20N czy i30N to były takie hot hatche, że naprawdę po prostu aż radość człowieka w człowieku zbierała.
2: No i 30N i 20N rzeczywiście potrafiły banana na twarzy wyhodować i to momentalnie.
1: Fantastyczna rzecz. Ja słuchajcie, dostałam na testy Hyundai i20N Line, zresztą już kawał czasu temu. Bardzo byłam ciekawa tego samochodu, bo wygląda rzeczywiście, dlatego mówię o tym, że po prostu w ogóle to jest pozorantem na maksa. No i wygląda naprawdę sportowo. Słuchajcie, to jest w ogóle kapitalne, bo ma na przykład podwójną końcówkę wydechu. Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie wrym, a pod maską 1.0. Litrowy silniczek, stukonny, proszę bardzo, trzycylindrowy, który, żeby było śmiesznie...
2: Litr to jest fajna pojemność, ale zdecydowanie nie do samochodu.
1: No właśnie, i on mało tego, słuchajcie, to jest dalej po prostu pozuje i bajeruje jako samochód sportowy, bo on naprawdę bardzo ładnie brzmi. Żeby było śmieszniej, brzmi tak, jakby był samochodem sportowym, aż się ludzie oglądali na ulicy, myśleli sobie, kurczę, rajdówka jedzie, nie to litrowy silnik trzycylindrowy, więc jakoś go bardzo mocno podrasowali. Mało tego, nawet jest dynamiczne, tylko to wszystko niestety odbiło się na spalaniu, bo ten samochód po prostu bierze za dużo. I ja bym pomyślałam sobie, no on potrafił mi brać 8-9. Halo! To jest dużo bardzo, jak na takiego malucha. Gdyby brał 5, to bym sobie pomyślała, fajne, niech można sobie mieć taki gadżecik, ale 8?
2: Czyli rozumiem, że to jest dokładnie tak jak ze sportowcem, który się odwalił jak na olimpiadę, czyli to drogie buciki, pięknie ubrany i w ogóle, natomiast pada po 100 metrach sprintu, bo za dużo pali.
1: No jak to się ładnie mówi, czasami nie możemy lepiej...
2: Ładne, fajnie.
1: ...nawiać sportu, ale zawsze możemy lepiej wyglądać. I troszkę tak z tym N-Line'em jest, nie zmienia to faktu, że wygląda zacnie.

0: Ja jeździłem w ubiegłym tygodniu samochodem nieco większego kalibru, ponieważ to było, uwaga, Chery Tiggo 8. A nie, poczekaj.
1: Nie.
0: To była Omoda 9? Nie. To była Jayku jakieś. Jayku 8, tak.
1: Świetnie, czyli zdecydowałeś
0: tak,
1: się, wreszcie jeździłeś.
0: Jest, nie, bo słuchaj, bo paranoją jest to, że mamy na rynku Chery, mamy Omodę, mamy Jayku i wszystkie one robią samochód dokładnie identyczny, jeżeli chodzi o technologię. Identyczny, toczka w toczkę, zmieniają tylko nadwozie, a cała reszta
1: ale
0: jest absolutnie taka
1: wyglądają
0: sama.
1: Wyglądają
0: no ale dobra,
1: inaczej.
0: Było to Jayku 8 i wyglądało całkiem przyzwoicie i było wielkie, bo było 7-osobowe. Przy czym w ostatnim rzędzie to polecam wozić nawet nie dzieci, tylko najlepiej 2 małe pieski i to nie za duże, bo tam miejsca prawie w ogóle nie ma.
1: Wozicie małe pieski, nie zapinajcie też, to taka mała uwaga. No, żeby nie latały luzem.
0: Pieski, jak latają pieski luzem po wnętrzu, to jest strasznie niebezpieczne. Tak. I dla piesków, i dla pasażerów.
1: Absolutnie.
0: A wracając do Chery, nie do Chery, tylko do tego, do Jayku 8, właśnie. Wracając do Jayku 8, to powiem ci, że zaimponowało mi dwoma rzeczami bardzo. Po pierwsze, jakością materiału w środku. I naprawdę tutaj można się poczuć jak w Mercedesie.

0: Natomiast nie spodobało mi się zawieszenie, które owszem jest w cholerę komfortowe, bo to auto jakbyś płynęła jachtem po prostu nawet po nierównej drodze. Natomiast ma się też wrażenie przy wyższych prędkościach, że każde auto żyje swoim życiem, jedzie w inną stronę. Każde koło jedzie w inną stronę. Jak robisz gwałtowne ruchy kierownicą, to on nadal jedzie prosto.
1: Wiesz co, to są dobre samochody, tylko one jeszcze bardzo potrzebują czasu i ten naprawdę jakby ludziom się wydaje, że jak się płaci mniej za chińskie samochody, to one dostaje się dokładnie taką samą jakość wykonania.
0: Jakość wykonania może tak, ale jakość technologiczną.
1: Jakość technologiczną, o tym
0: inną
1: mówię.
0: Zupełnie.
1: Tak, tak.
0: I czuć to w zawieszeniu, czuć to w systemach kontroli trakcji, stabilizacji toru jazdy i czuć to wszystko niestety w ergonomii wnętrza. Bo o ile tobie w takim aucie byłoby wygodnie, to przeciętnemu Europejczykowi, szczególnie Skandynawowi, który ma na przykład 1,90 m, wygodnie w tym aucie jest tak mniej więcej jak w lisiej noże, albo w pralce, albo jakby wsiadał do piekarnika. No tragedia.
1: Chciałam cię zapytać, kto ci powiedział, że jesteś przeciętnym Europejczykiem. Ty jesteś, jeśli chodzi o wzrost, to zdecydowanie przekraczasz normę.
0: Ale widujesz tak wysokich ludzi na ulicach, nie?
1: Widuję i bardzo mi ich szkoda.
0: Dziękuję bardzo.
2: Garaż w SC Rock.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Naukowcy proponują, żeby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Mniam. Dobre glony nie są złe.
3: Glon dokładnie jest pyszny, dokładnie, tylko trzeba, wszystko jest, może być dobre, tylko trzeba to dobrze wyprawić.
4: I z glona można wyciągnąć keczup, jak się okazuje, no? A kiedyś, jak długo keczup u mnie powstał w lodówce, to z keczupu wyciągnąłem glona.
5: Ale taki bocian musi być tak skołowany, jak ja na urlopie, że cały urlop, brzydka pogoda i nagle ostatniego dnia, kiedy wyjeżdżam, 30 stopni.
4: I bociania partnerka mówi tak, może byśmy przedłużyli o 2 dni. Nie stać nas już na to.
5: Przepraszam, chciałam przedłużyć rezerwację w Gnieździe.
3: Wiesz, ile to kosztuje? Zwariowałaś.
4: No właśnie tak.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
2: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.

0: w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Siętarska i Łukasz Bąk.
1: Och, będziemy teraz jechać sobie z rock'n'rollowymi samochodami. Jak chcecie wiedzieć, czym jeździł Mick Jagger, to zostańcie z nami na pewno. A co u ciebie będzie?
2: U mnie będzie Karina, ale nie Toyota Karina.
1: Karina,
2: ale francuska Karina, nie japońska, w zasadzie włoska, którą zaprojektował Brytyjczyk. No, dobra, nieważne. Mniej więcej jest tak, jak z tą Omodą, Sherry i Jake'u.
1: Szybka kawa i
2: nie wiesz, co z czym i dla kogo.
0: Garaż SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: W autach z rock'n'rollową duszą. Wracam do muzyków. Mówiliśmy, to ty opowiadałeś, och, już kawał czasu temu o samochodach Keitha Richardsa. Wiesz, mam nową płytę Rolling Stones, więc wydaje mi się, że bardzo fajnie zajrzeć się do garaży członków zespołu. I w sumie to nawet nie zaglądałam kiedyś, nigdy jeszcze do garażu Micka Jaggera. Pomyślałam sobie, cholercia, na bank facet jeździł czymś fajnym. I się nie pomyliłam, patrz, i się okazuje, że jeździł. Po pierwsze, bardzo jest to śmieszna historia, słuchajcie, bo Mick Jagger razem z Billem Wymanem z Keithem Richardsem w 83 roku kupili sobie Ferrari 400 i na spółę. I zajeździli po prostu, rozumiesz, jakby śmiać mi się chciało, bo to podobno do Sainsburego jeździli na zakupy po prostu.
2: Do Sainsburego?
1: Raz jeden raz, drugi tą 400 i, ale fakt faktem, to była zupełnie niezła opcja, bo to byłby tam 4,8 litra, V12, bardzo proszę, więc jakby trochę szybkie zakupy można było zrobić, ale rozkochał się Mick Jagger potem w przyszłości kupił sobie GTO i to rzeczywiście już naprawdę poszło na bogato. Pieniądze ma, jak się rozkochał, to ja mu się nie dziwię, że sobie akurat GTO kupił. Ale to już było wiele, wiele, wiele lat później. W międzyczasie przez ręce Micka Jaggera przekopyrtnęło się Rolls-Royce Silver Shadow 3, Mercedes-Benz S-klasa, bardzo proszę, elegancka. Ale kupił sobie również Astona Martina DB6 i Volantem, był bardzo modny wtedy na Aston Martin DB6, Paul McCartney tym jeździł, Twiggy, Peter Sellers sobie śmigał też DB6, no i on w końcu nie wytrzymał się, sobie, kurczę, ja chcę takiego DB6 Volante, no w związku z tym go oczywiście kupił. Fakt, że dosyć szybko go rozbił, bo zdjęcia obiegły cały świat, ponieważ wjechał w panią hrabinę Carlisle, która prowadziła Forda Anglię, w tego Forda Anglię ping, przydzwonił. No i potem przyjechała policja i zdjęcia mu wszyscy robili, jak on zeznaje tam tym policjantom, że bardzo przeprasza i w ogóle. Także dosyć to była słynna stłuczka, ale również bardzo słynnym samochodem Micka Jaggera był Morgan Plus 8 z 69 roku. Śliczny, cytrynowo-żółty roadsterek V8K 3,5 litrowa. I jeździł on sobie tenże Mick Jagger po lazurowym wybrzeżu, głównie w towarzystwie Marianne Faithfull.
2: Czekaj, jaki on miał kolor? Cytrynowo-żółty?
1: Wybrzeż sobie.
2: Czyli żółty po prostu. Tak. Po męsku żółty, a nie cytrynowo-żółty.
1: No dobrze.
2: Na pewno Mick Jagger nie nazwałby tego auta cytrynowo-żółty.
1: Na pewno by nazwał, bo on jest artystą i on się na takich rzeczach zna.
2: Nie, ale on jest artystą od śpiewania.
1: Ale jak, proszę cię, ale
2: jakby śpiewał o kolorach, to nie śpiewałby, że coś jest cytrynowo-żółte.
1: Nie wiesz tego, na pewno by to nazwał cytrynowo-żółty.
2: No kurwa.
1: Fakt, że w tym cytrynowo-żółtym Morganie jeździła z nim.
2: Jakby tak było, to Beatlesi by śpiewali nie Yellow Submarine, tylko Yellow Lemon Submarine.
1: Yellow Lemon Submarine. No. Dziękuję.
2: John Lemon był taki, nie?
1: Słuchajcie, no dobrze, niech i tak będzie.
0: To jest garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: A propos cytrynki, to ty też masz cytrynkę w autach
1: tak,
0: rock'n'rollową.
1: Cytrynkę, Citroenka dokładnie. No. Wyobraźcie sobie, że był początek roku 1980 i Citroen przypomniał sobie, że za 3 miesiące są targi w Paryżu. I mówią, my nie mamy co pokazać o tych targach. Veno, Trevor, szybko coś zaprojektuj. A wówczas głównym projektantem firmy był Trevor Frost, czyli Brytyjczyk włoskiego pochodzenia. I co zrobił Trevor? Trevor wypił litra, Trevor wziął LSD, przejadł wszystko grzybkami halucynogennymi i zaprojektował model Karin. I wiesz, jak Karin wyglądał?
0: Nie mam pojęcia.
1: Musicie sobie to wpisać i sprawdzić w internetach, bo nie uwierzycie. To była jeżdżąca piramida.
0: Po co?
1: Naprawdę, wyglądała jak piramida. Powierzchnia płaska dachu była wielkości karteczki A4, bo miał tak ścięte boki, ścięty przód, ścięty tył. Był szeroki na 1,93-1,70 długości i tylko 107 cm wysokości. Bo sobie Trevor Frost stwierdził, że tak, to będzie takie idealne aerodynamiczne auto. A nazwa pochodzi od węgierskiego słowa kar i od włoskiego karina, czyli słodka i urocza. No nie nazwałbym tego auta słodkiego
0: i uroczym. Ale poczekaj, tłumacz mi teraz bardzo cię proszę, po co mu była ta piramida? Bo ja rozumiem, że tak powiem...
1: Aerodynamika. Bo, moja droga, on wyprzedził swoje czasy. Ponieważ wnętrze było zrobione jak w McLarenie F1. Kierowca siedział centralnie, a za nim dwóch pasażerów. I miał kineskopowy ekran, który się wynurzał z deski rozdzielczej. I miał kierownicę, która miała mnóstwo przycisków, tam ze 150 chyba. I dodatkowo miał 8-segmentowe reflektory.
0: Ja cię kręcę, to jakaś naprawdę rzeczywiście bardzo futurystyczna historia.
1: Bardzo.
0: Lata 80. piękne.
1: Bardzo, no mówię ci, grzybki halucynogenne wjechały tutaj na pełnej.
0: Ale to piękne czasy, lata 80. piękne czasy dla Citroena rzeczywiście i trzeba przyznać, że bardzo dużo, bardzo futurystycznych samochodów powstawało w tym czasie i Citroen był inny, Citroen był zawsze innowacyjny, Citroen był futurystyczny i kurczę, co się z tym stało, ja się pytam.
1: Co więcej, jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy z tamtego czasu, między innymi te słynne satellite controls, czyli zgrupowanie przycisków na kierownicy, gdzie kręciła nam się sama obręcz, a ta centralna część pozostawała w miejscu, żebyśmy mieli idealnie zawsze w tym samym miejscu te przyciski.
0: Jak to się ładnie mówi, kiedyś to były czasy, a teraz to już nie ma czasów.
1: Nie ma.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: O samochodach, które zalegają na parkingach będzie teraz mowa, bo ja się w ogóle zastanawiam czasami, jaki jest los samochodów, które są porzucone i to jest niebywałe, bo czasem to się zdarza. Na miejscu parkingowym w parkingu podziemnym w bloku, w którym mieszkam, wynajmuję mieszkanie, pamiętam, że dobre 5-6 lat stał obok mnie samochód pod tytułem Volvo S60 z grubą warstwą kurzu i miałam wrażenie, że zawsze się zastanawiałam, co się wydarzyło takiego, że ktoś to auto porzucił, że się nim nie interesuje.
2: Wkurzyło go po prostu.
1: Fakt, że po tych 5 czy 6 latach auto nagle najpierw zniknęło, potem wróciło wypolerowane, wypucowane, czyli pewnie zostało sprzedane.
2: To myślę, że ktoś wyjechał na przykład w celach pracy zarobkowej za granicę, wrócił po 5-6 latach i odratował swoje autko.
1: Słuchajcie, Alfa Romeo stoi tak na przykład sobie na podwarszawskim lotnisku w Modlinie. Od 5 lat tak sobie stoi. Alfa Romeo Giulia, niebieściutka, 2-litróweczka, uturbiona, 280-konna i ona już nie, to już nie jest jakiś super nowy samochód, bo to taka między 2016
2: no nie, no ale zazwyczaj jesteśmy produkcji przyzwyczajeni do tego, że to 20-30-letnie auta stoją na parkingach, zalegają w stare trupy, a tutaj mówimy jednak o całkiem nowym aucie.
1: No, żeby było śmiesznie z kierownicą z prawej strony, w związku z tym ewidentnie po prostu ktoś, jakiś Brytyjczyk stwierdził, ja cię kręcę, chromolę te Alfa Romeo, wracam do siebie.
2: Słuchaj, to było tak, zarobił w Londynie na zmywaku, kupił samochód. Chciał wrócić do kraju na kołach i pokazać, że on się dorobił fajnej fury, bo Giulia fajnym samochodem jest.
1: Świetnym.
2: Ale postanowił na szybko wrócić do Londynu jednak samolotem. Pojechał na Modlin, zostawił tam swoje auto. Wrócił po 2 tygodniach, no i to jest Alfa Romeo, to wiesz, już jej nie odpalił. To ją tak zostawił po prostu.
1: Daj spokój, nie wierzę. Taka Giulia, szkoda mi takich samochodów bardzo. Jak będzie chciał pan wykupić te 45 tysięcy złotych już, naliczyło mu na
2: Tak, 45,625.
1: Zapłacić za bilet.
2: Jutro będzie już 25 zł więcej, bo doba kosztuje 25 zł, więc co 10 dni rachunek mu się zwiększa o 250 zł.
1: Myślę, że już nikt tego samochodu nigdy nie odbierze.

0: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca garażu, ale jednak jeszcze porozmawiamy o tym, jak zrobić, że tak powiem,
2: no nie wiem, jak w kwestii toalety.
1: Umyć ręce w toaletach w Niemczech.
2: Będzie DIY.
1: Posłuchajcie, bardzo ciekawa historia, ponieważ ADAC-a jednak bądź bardzo poważna instytucja, zabrała się za przetestowanie i sprawdzenie stanu, w jakim są kibelki w Niemczech. No i rzeczywiście okazało się, że kibelki w Niemczech przydrożne, wszystkie toalety są w fatalnym stanie i strasznie ich, zrugali. Stwierdzili, że stan toalet pogorszył się aż o 64%, aż 64% przypadków, które oni zbadali. No i co? Brak dozowników mydła, brak suszarek do rąk, papieru toaletowego, uszkodzone krany kabiny, których nie dało się zamknąć.
2: Ale za to jest graffiti, naklejki. Różnego rodzaju.
1: Super.
2: Już nie ma wody, ale jest graffiti.
1: Tak. Więc generalnie okazuje się, słuchajcie, ja mówię o tym dlatego, że byśmy docenili to, że w naszym kraju mamy bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o tą całą strukturę przydrożną.
2: Jeżeli chodzi o
1: stacjach benzynowych.
2: I na stacji, na MOP-ie u nas, jak się zatrzymasz, to jest naprawdę schludnie, w większości przypadków czyściutko. Jest to wszystko nowoczesne. A jadąc już dzisiaj gdziekolwiek w tej tak zwanej Europie Zachodniej, czy to będą Niemcy, Austria, Francja, czy Włochy, to jednak jest to, no mówiąc brzydko, syf. Ale ja sobie wyobrażam, wiesz, jak to było, jak dwóch audytorów się spotkało z tego ADAC, którzy zwiedzali te kibelki. Jeden pyta drugiego, no i jak tam było na tym parkingu i w tych toaletach? No i co? Gówno. I to najlepiej podsumowuje cały ten test.
1: Oto to właśnie. Słuchajcie, jeśli chcecie więcej dziwnych historii i przede wszystkim w rozszerzonej wersji z naszymi twarzami, zapraszamy na naszego YouTube'a eskorokowego. Szukajcie garażu na YouTubie, a my do was w tej samej wersji, czyli w wersji audio, wracamy z radością za tydzień.
2: Tak, to też sobota będzie. Też od 12 do 14.
1: Łukasz Bąk do was wróci.
2: Też ja będę i też Joanna Ziętarska będzie.
1: Tak będzie. Trzymajcie się ciepło, dobrego weekendu wam życzymy i szerokości. Pa!

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esse Rock.
2: Długotrwały stres jest w Polsce powszechnym problemem. Ponad połowa z nas odczuwa silne napięcie codziennie lub co najmniej raz w tygodniu, a badania wskazują na to, że nasz kraj jest w unijnej czołówce pod względem stresu związanego z pracą. Nasze ciało i nasz umysł dają znać, kiedy mają dość.
3: U jednych to będą spięte mięśnie, u innych to będzie bardzo pogorszone samopoczucie. Niektórzy będą mieli bezsenność, która im tylko jeszcze pogorszy problem, bo jak się nie śpi wystarczająco, to organizmowi spada odporność na stres i czujemy się tylko gorzej.
2: W studiu ze mną będzie Joanna Zaręba, autorka książki pod tytułem Jak się odstresować.
1: Drogowskazy Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esse Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać.

0: To zespół, który w tym tygodniu świętował premierę swojego nowego filmu Nimrods. Filmu fabularnego, który przyjdzie nam obejrzeć także nad Wisłą. Uzbrajając się w cierpliwość, czekamy oczywiście na zdecydowanie więcej. Także tych akcji promocyjnych, może takich jak chociażby te kilka dni temu w Los Angeles, kiedy fani mogli nie tylko obejrzeć, ale także później wysłuchać koncertu zespołu Green Day. Panowie sięgnęli po wyjątkowe dźwięki, nawet nie tylko z debiutu, ale nawet z pierwszego demo, których to dźwięków nie grali przez całe dekady. To było piękne podsumowanie tej premiery. Czekamy także na to, co wydarzy się nad Wisłą, jeśli chodzi o film Nimrods. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, tak jak teraz wracamy do tego, co panowie z The Rolling Stones mają do pokazania przy okazji swojej najnowszej płyty Foreign Tongues. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: I przyznam szczerze, że nie wiem, jak to wszystko będzie brzmiało i wyglądało, jeśli chodzi o przyszłość zespołu Bon Jovi. Z jednej strony wiemy, że powstanie film i to będzie pewnie zajmować ten zespół w następnych tygodniach, miesiącach, a nawet może latach. No ale z drugiej strony fani pytają, co dalej z koncertowaniem. No po tej krótkiej rezydenturze, która trwała ostatnio w Madison Square Garden, no panowie zespołu Bon Jovi udowodnili, że no muzycznie jest dobrze, poza w pewnym momencie także długą eksploatacją głosu Jona Bon Jovi'ego, bo w pewnym momencie ten musiał nawet przerwać jeden z koncertów. Było pięknie, było legendarnie, w pewnym momencie nawet na scenie pojawił się Bruce Springsteen, natomiast jednak czuć to, że nie do końca wszystko jest w porządku, tak jak było na samym początku, kiedy John nie miał aż tak dużych problemów zdrowotnych.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja na przykład potrafię praktycznie nie sypiać, a potem udaję, że jestem wyspany.
3: Widzisz, ale dlatego, że ja ci żywię. Ty przychodzisz, jesteś trochę niewyspany, ja ci natychmiast dostarczam cukru do organizmu i od razu jesteś w pionie.
2: Tak. Żona w domu do mnie mówi, słuchaj, jak ty dajesz radę? Ja mówię, to dzięki Aśce.
4: Dokładnie.
2: Od razu nam się lepiej żyje.
3: Bo ja się bardzo mocno ostatnio zastanawiam, czy jednak w moim małym smarciku nie zakonserwować mu podwozia przed zimą i przed solą.
2: No, to jest ważna sprawa, bo nie od dziś wiadomo, że od drogowej soli podwozie się...
4: Nie. Brudzi.
2: Brudzi, psuje. Tak, no, o to mi chodziło. Tak, no, o czym pomyśleliście?
3: Nie no, psuje się.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: This is Noel Gallagher from Oasis.
7: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
8: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

0: Przyznam szczerze, że jeśli jeszcze nie widzieliście ostatniej inicjatywy Josha Homiego z formacji Queens of the Stone Age, to warto jest to nadrobić, ponieważ panowie się ewidentnie nudzą podczas trasy koncertowej. No i pan Josh Homie, który uwielbia spędzanie czasu jednak w takich okolicznościach natury, w końcu nie mieszka w mieście, tylko raczej na wsi, na swoim ranczu, no to prawda jest taka, że zaczął zapraszać co po niektórych muzyków, także Dave'a Grohla, do pewnej sieci sklepów w Stanach Zjednoczonych, która zajmuje się właśnie myślistwem, kempingiem, wędkarstwem, no i dużo jest śmiechu, kiedy panowie no przymierzają niektóre asortymenty albo zastanawiają się, co zrobić z niektórymi produktami. Polecam bardzo serdecznie, bo to bardzo luźne podejście do tego, co panowie z Queens of the Stone Age mają do powiedzenia. No i można zobaczyć takie bez wątpienia zakulisowe historie. Przy okazji tych historii sprzed lat oddajmy głos panu, który nazywa się Till Lindemann i który tworzy ten zespół, który całkiem niedawno, ale mam wrażenie, że zapadł się pod ziemię. Natomiast Till Lindemann nie próżnuje. To Rammstein, to Zone.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: I zanim o tej kompozycji zrobiło się głośno w 1986 roku, warto wspomnieć o tym, że to nie status quo stoi za In the Army Now, tylko wyjątkowy duet Bolland & Bolland, który wykonał tę kompozycję 5 lat wcześniej, zanim tak naprawdę ten międzynarodowy sukces osiągnął status quo, wykonując ten cover. Tak naprawdę panowie wykonując ten numer, czyli zespół Bolland & Bolland, odniósł niesamowity sukces wyłącznie w Norwegii. Dlatego myślę, że Norwegowie, którzy później po latach dostali nową wersję tego utworu, no mogli czuć pewnego rodzaju niepokój muzyczny.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianię, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Reklama.

0: Wielu zastanawia się, jak to będzie wyglądać w przyszłym roku, jeśli chodzi o formację Disturbed. Tym bardziej, że panowie już zakończyli koncertowanie na ten rok, w lipcu dając dwa koncerty w Ohio i na Florydzie. A teraz pytani o przyszłość mówią, że trwają rozmowy wewnątrz zespołu oraz z managementem. No i zastanawiają się nad możliwością przyszłego koncertowania, jak i kwestie związane z nowym materiałem, co podobno jest także tutaj dosyć mocno poruszane wewnątrz rozmów w zespole. Uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na to, jak panowie podejdą do tego koncertowania także w 2027 roku, bo jestem przekonany, że inne zespoły, takie jak U2, nie będą próżnować, ani jeśli chodzi o nowe wydawnictwo, ani jeśli chodzi o wielkie światowe tournée. Przed nami nowe U2, Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: I co ważne, ten pustynny teledysk sprzed lat, uwaga, powstał w Warszawie na Ursynowie, które wtedy to było gigantycznym placem budowy. No i wzniesienie wyglądało jak wielkie księżycowe usypisko, pełne piachu i gliny. To tak w gwoli ścisłości, gdybyście zastanawiali się, jak powstawały te PRL-owskie obrazy. To ten wasz świat w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
3: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
4: This is Jack White.
5: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Także Celina będzie musiała uzbroić się w cierpliwość w tym roku, jeśli chodzi o formację Kult. Wiemy, że panowie zagrają maksymalnie jeszcze 11 koncertów w ramach tej pomarańczowej trasy koncertowej, a w przyszłym roku maksymalnie zagrają od 20 do 25 koncertów, co właściwie, jeśli chodzi o całe spektrum koncertowe zespołu Kult, jest naprawdę tylko małym ułamkiem tego, co panowie pokazywali nam i do czego nas przyzwyczaili w ostatnich latach. Ale no, powrót do zdrowia no, wymaga jednak ofiar, dlatego wolimy jednak tutaj uzbroić się w cierpliwość, a później poczekać na wyjątkowe tournée, które pewnie będzie także formacja Kult szykować dla nas wszystkich. Natomiast przed nami teraz zespół, który jeszcze swojego oficjalnego nowego bębniarza nie ma, ale to wszystko zmieni się już we wrześniu. I to pod koniec, kiedy poznamy to ważne nazwisko. To Pearl Jam i Once w SC Rock.

0: Jak
1: to grabarz, który raczej o mówieniu. Natomiast kiedyś zapytany o śpiewanie, powiedział, że prędzej bzyknąłby faceta niż poszedł na lekcję śpiewu, ale jest to dla niego mniej więcej porównywalne. Ja, drodzy Państwo, przeszedłem przez kilka lekcji śpiewu i przyznam szczerze, że nic mnie przynajmniej wtedy nie uwierało.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.

0: I są takie utwory, których właściwie nikt się nie spodziewa. Kiedy bracia McCreery, którzy głównie związani są z muzyką filmową, postanawiają wejść w ten świat rock'n'rolla, no to warto jednak robić to u boku zacnych muzyków. No i zapraszając Chada Smitha, czyli perkusistę Red Hot Chili Peppers, pana Slasha i Duffa McKagana, myślę, że właśnie to zrobili. U boku najlepszych, których mogli właściwie pozyskać na ten moment, stworzyli wyjątkową kompozycję, a to jest tylko mały przedsmak tego, jak będzie brzmiała cała ta płyta. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: mam wrażenie, jakby to wydarzyło się w innym życiu. W życiu Artura Rojka, który wtedy, kiedy pojawiały się te syreny, zerwał z Mysłowic, pokazał swój debiut solowy, dosyć mocno zaskoczył cały świat. Teraz muzycznie znów wraca z kolejną swoją solową płytą, tym razem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, której premiera już 18 września. Mało tego, w miniony piątek sięgaliśmy na antenie Eski Rock w radarze po Mirafiori, czyli po najnowszą kompozycję właśnie z niewydanej jeszcze płyty Artura Rojka. Dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock, jak wam się podobało. No i czy czekacie na te nowe solowe dźwięki od pana Artura?
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esce Rock. Długotrwały stres jest w Polsce powszechnym problemem. Ponad połowa z nas odczuwa silne napięcie codziennie lub co najmniej raz w tygodniu, a badania wskazują na to, że nasz kraj jest w unijnej czołówce pod względem stresu związanego z pracą. Nasze ciało i nasz umysł dają znać, kiedy mają dość.
2: U jednych to będą spięte mięśnie, u innych to będzie bardzo pogorszone samopoczucie. Niektórzy będą mieli bezsenność, która im tylko jeszcze pogorszy problem, bo jak się nie śpi wystarczająco, to organizmowi spada odporność na stres i czujemy się tylko gorzej.
1: W studiu ze mną będzie Joanna Zaręba, autorka książki pod tytułem Jak się odstresować. Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.
6: Hi, I'm Phil Collins.
7: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
8: Hi, this is Beto.
9: And this is Paavo from Apocalyptica
10: on Esca Rock.

długo będziemy wspominać to, co wydarzyło się ostatnio w Łodzi, kiedy panowie z formacji Scorpions pojawili się w naszym kraju, by świętować 60-lecie swojej działalności koncertowej. Zresztą nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, w końcu panowie regularnie gosztą, mam wrażenie, że w różnych destynacjach naszego kraju, chociażby w Gliwicach i w czwartym w ramach tej trasy koncertowej w Polsce koncercie, myślę, że bardzo mocno zachwycili tych, którzy pojawili się ostatnio w Łodzi. To był piękny koncert, piękne zwieńczenie, piękne także wizualne podsumowanie tego pięknego skorpiona, który się tam pojawił w pewnym momencie na scenie. Wszystko wyglądało fenomenalnie i zresztą panowie nie po raz pierwszy udowodniają, że są nadal w niesamowitej muzycznej formie. A propos muzycznej formy, przed nami te dźwięki, które sprawiają, że jeszcze będzie przepięknie.

0: A skoro już jesteśmy przy zeppelinach, warto wspomnieć o tym, że wczoraj, drodzy Państwo, w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach odbył się wyjątkowy koncert Led Zeppelin Show by Zeppelinians. To jest wyjątkowy tribute band. Polecam bardzo serdecznie, bo ja uwielbiam takie polskie inicjatywy różnych zespołów, które no, sięgają po takie wyjątkowe dźwięki. A tutaj jeszcze mamy do czynienia tak naprawdę z wyjątkowym wokalistą, czyli Maksymilianem Kwapieniem, czyli finalistą 9. edycji The Voice w Poland, który moim zdaniem całkiem nieźle radzi sobie, jeśli chodzi o twórczość właśnie tego kultowego zespołu Led Zeppelin.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Państwo trochę o tym dobrym podróżowaniu.
3: Dużo jeżdżę autem. Naprawdę mamy przepiękne mopy. Jest czyściutko, pachnąco, za darmo.
4: No, będziecie się śmiać z mopów teraz.
2: No słuchaj,
4: tak?
2: Mamy
4: naprawdę
2: mopy i dzięki temu jest czyściutko i pachnąco. Wszystko gra.
5: Tak się zastanawiam, co się stało z tą dziewczyną, gdzie ona się podziała, której się zakochałem.
2: A ona pewnie zastanawia się, gdzie jest ten facet, którego poznałem, gdzie jest ten chłopak w krótkich portkach.
4: Może ile rozwodów było przez ten COVID?
2: To też to. Ale zobaczcie, są stacje radiowe czy stacje telewizyjne, które robią pierwszą randkę i wtedy ludzie się poznają. A Westerok można się rozwieść.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: i zbliża się wielkimi krokami to najważniejsze nazwisko, na które czekamy już od ładnych kilku miesięcy, czyli nazwisko nowego bębniarza zespołu Pearl Jam. Uzbrajamy się w cierpliwość, bo pod koniec września mamy je poznać i to jest całkiem spore zaskoczenie, albo może być, skoro słyszymy już w kuluarach te nazwiska na tej giełdzie, które się pojawiają, ale tych zaskoczeń w świecie muzyki jest zdecydowanie więcej. Myślę, że gdybyśmy zapytali Billa Morrisona, czyli byłego muzyka formacji The Cult, czy gitarzystę samego Billego Idola, o to, z kim by chciał nagrać nową kompozycję, no to chyba nikt nie wskazałby Dextera Hollanda z formacji The Offspring. A to właśnie się, drodzy Państwo, na naszych nie tylko uszach, ale także na naszych muzycznych oczach właśnie wydarza. To Billy Morrison, to Dexter Holland i wyjątkowe dźwięki, które już teraz w SC Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To była bardzo wyjątkowa kompozycja, nie tylko dla fanów, ale przede wszystkim dla samego Kurta Cobaina, który uważał tę kompozycję lepszą i bardziej satysfakcjonującą niż ich wielki mega hit Smells Like Teen Spirit. Ta z pozoru romantyczna, w rzeczywistości mroczna i surrealistyczna piosenka, co warto wspomnieć, kryje w sobie wiele fascynujących historii za kulis. Od gumowej kaczki, pisku myszy w studio, poprzez efekty specjalne z ust pana Kurta Cobaina. Ale do tego tematu myślę, że jeszcze wielokrotnie będziemy wracać na antenie Eski Rock.
1: Autopromocja. Melina. Eski Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
4: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
3: Z Wołynia. Więc możecie uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten, no. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
4: Ale teraz widzę, po prostu jak się przygotowali do tej rozmowy, właśnie się śmiałem słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
3: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
4: Ale
3: no nie, nie, tak nie jest.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
6: Hey, this is Rob Zombie.
7: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
8: Hey, this is Barry.
9: Brad.
10: Neil.
11: And Matt from 3.

To Agnieszka Chylińska, która udowadnia już od wielu lat, że nie da się przed nią zamknąć tych muzycznych drzwi, co bez wątpienia cieszy wszystkich fanów, ale także pokazuje, że są też tacy fani, których po prostu nie da się nigdzie zamknąć, jak ostatnio fani Oasis, którzy zgromadzili 3000 funtów tylko po to, żeby kupić pewien koncert zespołu Oasis z 1994 roku i po to, żeby tak naprawdę go wydać, ponieważ inni nie byli zainteresowani oprócz fanów, żeby tak naprawdę pozyskać ten wyjątkowy koncert sprzed lat. Czekamy teraz na premierę oczywiście tego wydawnictwa, jak tylko fani dojdą do porozumienia, kiedy powinien ten wyjątkowy koncert sprzed lat się pojawić. Na nim na pewno Wonderwall nie będzie, ale pojawią się inne zaskakujące dźwięki.

0: I tym pięknym coverem od Davida Draymana i formacji Disturbed kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień i polecam się w poniedziałek po 17:00. I z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama. Rock non-stop w Esse Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka. SC.

Rock non-stop w Esse Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.

Nie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.